si za nej lekko blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: a nie tak zradne rýchlo.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4. Upleť mi